bezi gitaa aje, solo gitaa aje, keyboard zinakuaga tatu ama mbili hivi, waimbaji waje, tuanzishe bendi tu. Ra 47 Classic Band.

Niruhusuni nizame kidogo. Wacha nizame. Naomba ruksa jamani kuzama nimtafute Khadija Yusuf. Niruhusuni nizame nimtafute Khadija Yusuf. Zama kaka zema. Hamjasema bado. Kama msemi sizami. Sauti ya Chiriku. Originali Chiriku mwenyewe. Khadija Yusuf. Nizame nsizame.

93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo OB47. Hapa ndipo